bawio menkwagye wadwo mano ai asɛmea no soai menyamo teamo kasa wawie wawio yimenkwagye wadwo ato manoe tatala Wario! Wario!

yɛntimi to dwom yi ne sɛ wokra bi hia awurade wokra bi amabuabu yɛhowa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wo sɛ awuradeɛ amamu a abrabɔ no sɛ yesu amamu a